0: is the answer, sir.
1: O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex w poniedziałek. Anna Kruszewska. Ostatnie kilka dni w Zakopanem to m.in. kolarskie święto w ramach amatorskich zawodów Le Etap Poland by Tour de France 2026. Zanim jednak zaczęły się sportowe emocje, Górna Rówień grupowa ożyła za sprawą otwarcia wioski wyścigu. Wśród licznych atrakcji były m.in. Muzeum Tour de France, wystawa legendarnych koszulek czy też rekreacyjny rodzinny przejazd kolarski ze startem w pobliżu COS. Odbyły się też spotkanie i przejażdżka z ambasadorami imprezy. Wśród nich była Maja Włoszczowska, m.in. wicemistrzyni olimpijska z Pekinu i Rio de Janeiro oraz multimedalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim i maratonie. Zapytana, dlaczego jej zdaniem to wydarzenie jest tak wyjątkowe, odpowiedziała m.in.
2: Oczywiście, że marzeniem każdego kolarza amatora jest wystartować w Tour de France. No, to jest oczywiście, no nie chcę mówić nieosiągalne, ale bardzo trudne. Natomiast możliwość wystartować w edycji imprezy amatorskiej firmowanej właśnie przez Tour de France daje tu na miasto takiego poczucia udziału w wielkim turze. Ponadto no, dzięki temu, że jest to wyścig brandowany Tour de France, myślę, że na starcie jest sporo osób z międzynarodowego środowiska, a więc jest to okazja do tego, żeby podyskutować sobie na temat wspólnej pasji z ludźmi z różnych stron świata, czego pewnie nie ma na innych imprezach. I pewnie też fajny początek do tego, żeby pomyśleć o starcie w tym głównym Le Etap Tour de France, który odbywa się tuż po turze we Francji.
1: Pogoda nie do końca była udana, ale Włoszczowska nie obawiała się tego powodu rezygnacji z udziału. Jej zdaniem prawdziwym sportowcom żadne warunki nie są straszne, a poza tym jednym z atutów była wyznaczona przez organizatorów trasa.
2: Bardzo fajna trasa, 106 km, 1600 metrów przewyższenia, więc jest naprawdę co jechać. Liczę na to, że będziemy mogli też podziwiać piękne widoki Tatr, że to nie będzie tylko zagryzanie kierownicy, jazda na maksa, ale także przynajmniej dla mnie na pewno jazda towarzyska i krajoznawcza. No a przede wszystkim dużo dobrej zabawy.
1: W zawodach brali także udział ci, którzy na co dzień preferują górską wersję kolarstwa.
2: Trasa bardzo dużo daje kolarzom MTB. Przykładem jest tego chociażby Tom Pitcock, który ściga się na co dzień na szosie, a potem przyjeżdża i walczy w zawodach cross country. Inny rodzaj przyjemności, inny rodzaj zabawy. Generalnie wolę MTB, jako że daje więcej takiego fanu z pokonywania korzeni, kamieni. Całkowicie uciekam od cywilizacji, od betonu. Natomiast szosa z kolei daje takie fajne poczucie szybkości. Jazda w peletonie to jest naprawdę coś bardzo przyjemnego.
1: Przed wyścigiem wybitna zawodniczka zrobiła sobie malowniczą przejażdżkę.
2: Ja się bardzo cieszę, że mogę jeździć w różnych miejscach właśnie, bo o ile jestem lokalną patriotką i uważam, że oczywiście u mnie jest najlepiej, to tym bardziej się to docenia, jak się pojedzie w inne miejsca. Wczoraj miałam okazję pojechać bardzo ładną trasę przez Słowację z podjazdem do Łapszanki, który naprawdę potrafi wejść w nogi, więc jest gdzie trenować i całkowicie rozumiem, dlaczego stąd także mamy świetnych górali.
1: Powiedziała Maja Włoszczowska, a dla przypomnienia Tour de France zawodowców startuje w tym roku 4 lipca. Panie, w tym z pewnością ochotniczanka Katarzyna Niewiadoma Pinej ruszą w trasę 1 sierpnia. Mistrzostwa Polski w ramach Tatra Fest w ultrabiegu górskim zakończyły się zwycięstwem Agnieszki Dygacz z Chorzowa i Andrzeja Witka z Mirkowa. Na trasę na 68 km z łącznym przewyższeniem 5000 metrów wystartowało 274 osoby. Uczestnicy biegu zorganizowanego w ramach Tatra Fest wystartowali o godzinie 5 rano z Parku Miejskiego. Na pokonanie całej trasy przeciętny turysta potrzebuje ponad 24 godzin. Andrzej Witek tylko 7 godzin, 30 minut i 30 sekund.
3: Tak, bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to jedna z najbardziej kultowych tras w Polsce, jeśli chodzi o biegi górskie. Najtrudniejszy moment na trasie? Pewnie początek, bo trzeba wtedy wytrzymać taki czynnik emocjonalny, żeby nie zacząć zbyt mocno, ale jak już pokona się te pierwsze 5 km spokojnie, to cała reszta jest z górki.
1: Dodał, że Tatra Fest brał udział po raz pierwszy, ale tatrzańskie szlaki zna bardzo dobrze.
3: Często tutaj przyjeżdżam na obozy i startowałem w innych eventach, które organizowane są w tych górach. Tatra Sky Marathon to myślę jest taka impreza, która jest mi najbliższa, jeśli chodzi o Tatry. Często ta impreza otrzymywała rangi międzynarodowe, co przyciągało wielu świetnych zawodników. No i co za tym idzie, też była w puli zainteresowania osób w Polsce, które lubią się ścigać o jak najlepszy wynik.
1: Biegacz z Mirkowa planuje już kolejne wyścigi.
3: Dla nas najbliższy tydzień jest odpocząć porządnie po trudnych przygotowaniach, natomiast w dalszej perspektywie jest start w CCC Jest to bieg na 100 km w Chamonix, w Alpach francuskich. Taki najbardziej prestiżowy, jeśli chodzi o biegi komercyjne na świecie. No i tam chciałbym pokazać równie dobrą, może lepszą formę.
1: W ubiegłym roku Witek zajął w tym biegu 3. miejsce. Po raz pierwszy w dystansie 68 km rozgrywanym podczas zakopiańskiego Tatra Fest czempionat kraju wywalczyła Agnieszka Dygacz. Olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro w Chodzie pokonała niezwykle wymagającą trasę w czasie 9 godzin, 6 minut i 27 sekund. Radość z wygranej była ogromna, bo w ubiegłym roku zawodniczka wystartowała jedynie na dystansie ponad 27 km. Zajęła wtedy 4. miejsce. Zapytana między innymi o najtrudniejsze momenty tegorocznego biegu, powiedziała:
0: najtrudniejszy moment, drugi podbieg z Chochołowskiej, czyli to generalnie trzeci podbieg, ten ostatni podbieg, który się na Rakoń wbiegało, bo już czułam zmęczenie dość spore i tak de facto jeszcze zbieg do Doliny Strążyskiej.
1: Pogoda nie ułatwiała zadania.
0: Warunki były zmienne, na górze było zimno, padało, wiało, na dole później zrobiło się słońce i było gorąco, więc była duża różnica temperatur. Było ciężko, było wymagająco, skała była mokra, było też błoto. Także to nie był łatwy bieg.
1: Chorzowianka ma już kolejne plany biegowe.
0: Start na Lavaredo na 80 km, to już jest tak naprawdę za 2 tygodnie. To jest taki bieg i pod górę, i na dół, więc tak jak tutaj było. Tylko że tam jest troszeczkę mniej techniczny teren, więc pod tym kątem jest łatwiej.
1: Ostatni klasyfikowani uczestnicy musieli tu zameldować się najpóźniej o godzinie 21:00. W sumie zawody ukończyło 218 zawodniczek i zawodników. Wśród uczestników z naszego regionu najlepsze 10. miejsce zajął zakopiańczyk Łukasz Zdanowski. W dniu

0: Medali Mistrzostw Polski, w tym 8 tytułów mistrzowskich.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Tablice szlaku polsko-węgierskiego odsunięto przed zajazdem górskim w Zakopiańskich Kuźnicach. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt. Dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie, powiedział, że chciałby, aby dzięki tablicy i szlakowi wszyscy poznali historię działalności kurierów. Podał tu dwa przykłady.
2: Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także był bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. Silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. Też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską i w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować.
0: Wraz z konsulem generalnym Węgier tablice odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński.
1: Sport w Radiu Alex.
0: W Zakopanem odbył się Tatra Fest, wydarzenie, które tradycyjnie połączyło rywalizację sportową w biegach i we wspinaczce na czas oraz w boulderingu z wieloma atrakcjami dla wszystkich kibiców. Łącznie ponad 170 uczestników z kilkunastu krajów Europy wystartowało we wspinaczce na czas. Nie było łatwo, bo w ciągu tych dwóch dni często padało i ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawody przerywano, a 15-metrową ściankę na Placu Niepodległości trzeba było wielokrotnie suszyć. Walczyło kilka kategorii wiekowych, w tym m.in. o punkty Pucharu Europy ponad 60 seniorek i seniorów. Deszcz co jakiś czas dokuczał, ale spora gromadka kibiców czekała na początek finałowej rywalizacji.
3: Leszek, jestem z Torunia. Właśnie jestem bardzo zainteresowany, że będę mógł obejrzeć na żywo, bo widziałem go w telewizji, a jest to bardzo interesujący sport. Super.
4: Jestem z Ukrainy, mam na imię Irina. Bardzo lubię sport i bardzo lubię oglądać takie. I czekam na finał właśnie, bo każdy sport to jest ciekawy dla mnie. Nie jestem zawodowcem, niestety, jestem kibicą takim prawdziwym.
0: Niestety się nie doczekali, ponieważ ponowne opady deszczu spowodowały, że tę część zawodów trzeba było odwołać. W kwalifikacjach wygrali Ukrainka Polina Kalkiewicz i Szwajcar Gil Smiles. W dziesiątce zmieściła się jedynie trójka biało-czerwonych. Ósme miejsce zajęła Magdalena Blachnicka, piąte Marcin Dzieński, a dziewiąte Oskar Szalecki.
1: Radio Alex.

0: Czas na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nieodpowiedzialne zachowanie turysty z Górnego Śląska zakończyło się policyjną interwencją. W sobotni wieczór na ulicach Białego Dunajca policjanci zakopiańskiej drogówki zatrzymali 52-letniego kierowcę BMW. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie mężczyzny. Kierowca noc spędził w policyjnym areszcie, a jego samochód pozostał na parkingu przy pensjonacie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach także przepadek samochodu. Tatrzańska policja podała szczegóły groźnego wypadku, do którego doszło w piątkową noc w Zakopanem na ulicy Mrowce. Rozpędzona Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. 3 osoby zostały ranne, jak się okazało. Kierowca był pijany. Jak informuje policja, 34-letni mieszkaniec Częstochowy, kierując Toyotą na łuku drogi, najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku uderzenia w betonowe ogrodzenie samochód został mocno uszkodzony. Strażacy wydobyli z niego 3 rany na osoby przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Cała trójka trafiła do szpitala.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Młodzi piłkarze ręczni, którzy na co dzień reprezentują barwy UKS TSR Orawa, wzięli udział w finale ogólnopolskich igrzysk dzieci w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentując swoją szkołę. Po kilku dniach pełnych emocji, walki i świetnej gry wracają do domu ze srebrnymi medalami oraz tytułem wicemistrzów Polski. W ćwierćfinale po niezwykle zaciętym spotkaniu pokonali szkołę z Olsztyna 21-20. Następnie w półfinale zmierzyli się ze szkołą numer 46 we Wrocławiu, wygrywając 21-17 i meldując się w wielkim finale turnieju. W meczu o złoty medal rywalem była szkoła podstawowa numer 33 w Gdańsku. 9 osób poszukiwanych i 6 cudzoziemców zatrzymanych podczas działań na terenie powiatu nowotarskiego. To wynik akcji przeprowadzonej przez policjantów z nowotarskiej komendy oraz podległych jej komisariatów w zaledwie 2 dni. Podczas akcji zatrzymano 9 osób poszukiwanych na podstawie nakazów do prowadzenia i decyzji sądowych. Funkcjonariusze zatrzymali również 6 cudzoziemców, wobec których podjęto czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania prowadzone były we współpracy ze Strażą Graniczną. Nowotarski magistrat podpisał pierwsze umowy na wykonanie dokumentacji i robót związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Inwestycja obejmie budowę nowych odcinków wraz z przyłączami. Prace zaplanowano między innymi przy ulicy Długiej od ulicy Kilińskiego do ulicy Orkana oraz przy ulicy Ogrodowej od ulicy Krzywej do ulicy Orkana. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. Na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 84-letniego brata skazał Jana F. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w marcu ubiegłego roku na parkingu przy przychodni zdrowia w Odrowążu. Jak ustalili śledczy, podczas spotkania związanego z długoletnim konfliktem majątkowym, oskarżony kilkanaście razy uderzył brata w głowę twardym narzędziem. Mimo udzielonej pomocy medycznej 84-latek zmarł w szpitalu. W toku postępowania biegli stwierdzili, że sprawca w chwili popełnienia czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia swojego działania i kierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu jest nieprawomocny. Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. W minioną sobotę placówka świętowała hucznie swoje urodziny, zaczynając uroczystą mszą świętą oraz odsłonięciem pamiątkowej ściany muralu poświęconej Bronisławowi Czechowi, patronowi szkoły. Rodzice, absolwenci, a także uczniowie i przyjaciele szkoły przygotowali okolicznościowe przedstawienie upamiętniające sylwetkę oraz biografię swojego patrona. Autorką scenariusza i reżyserem inscenizacji była nauczycielka Władysława Maśnica. Nie zabrakło też delegacji samorządowej i parlamentarnej. Zdjęcia z uroczystości mamy w naszym portalu radioalex.com.pl. Tatrzański Park Narodowy prowadzi pasywny monitoring akustyczny, czyli badanie przyrody za pomocą specjalnych urządzeń rejestrujących dźwięk. Rejestratory rozmieszczone w różnych miejscach Tatr nagrywają odgłosy natury przez wiele godzin, a nawet tygodni. Dzięki zebranym nagraniom pracownicy TPN mogą monitorować obecność i aktywność zwierząt, przede wszystkim ptaków, ale także innych gatunków wydających charakterystyczne odgłosy. Jak podkreśla park, analiza dźwięków pozwala lepiej poznać tatrzeńskie ekosystemy oraz śledzić zmiany zachodzące w środowisku, a wszystko to bez zakłócania naturalnego życia zwierząt. Wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychy. Tak zdecydowali na sesji radni. Podczas debaty nad raportem o stanie miasta nie zabrakło jednak krytyki pod adresem burmistrza. Radni zwracali uwagę m.in. na kwestie infrastruktury, w tym rozwój dróg i ścieżek rowerowych, a także na wyzwania związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Pojawiały się jednak również opinie, że widać poprawę współpracy między burmistrzem a radą. Powody do dumy mają bibliotekarze i czytelnicy z gminy Czorsztyn. Według wskaźników za ubiegły rok gminna biblioteka publiczna w Kluszkowcach zajęła pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim w kilku kategoriach. Placówka okazała się najlepsza pod względem liczby czytelników i księgozbiorów w przeliczeniu na mieszkańców, a także liczby zakupionych książek oraz środków przeznaczonych na nowości wydawnicze. Biblioteka znajduje się również w ścisłej czołówce pod względem liczby wypożyczeń. Jak podkreślają pracownicy placówki, sukces ten jest przede wszystkim zasługą mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bibliotek, wypożyczają książki i uczestniczą w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 41-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który mimo swojego stanu wsiadł na skuter i ruszył w drogę. Mężczyznę zatrzymali policjanci zakopiańskiej drogówki. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że pijany kierowca skutera jedzie drogą wojewódzką w kierunku Czarnego Dunajca. Patrol rozpoczął poszukiwania i zatrzymał mężczyznę w Witowie. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. 41-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnie usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Już za tydzień wznowione zostaną regularne rejsy lotnicze z Riadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, do Krakowa. Od 2 lipca regularne rejsy z Warszawy do krajów arabskich wznawia lot. To trochę za późno dla turystów przybywających z tego kierunku. Do Zakopanego w wakacje przyjedzie ich zaledwie garstka, prognozuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Nie podniesie już ruchu arabskiego w takim obłożeniu jak zeszłoroczne, ponieważ okienko rezerwacyjne dla turysty podróżującego za kontynent trwa najczęściej 90 plus dni. W związku z tym turyści arabscy albo mieli u nas rezerwacje, które skasowali, albo nie zdążyli ich założyć przez kryzys. Mamy dzisiaj 12 dni do polskich wakacji i to może być już za późno dla dużej części z tych turystów arabskich, którzy mieli w planie, ale już podjęli inne decyzje i nie zdecydują się. No i dla tych, którzy ciągle, mimo że linie lotnicze latają, będą się bali lecieć nad terenem zagrożonym, bo i tacy są, i teorie spiskowe są różne, nie odtworzymy tego zainteresowania, które było. Na razie estymujemy, że jesteśmy w stanie odtworzyć około 50% obłożenia tego zeszłorocznego, czyli to będzie mniej niż 5% turystów arabskich tego lata w Zakopanem.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Radni Nowego Targu skierowali apel do ministra finansów i gospodarki w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących systemu SENT. To odpowiedź na głosy kupców związanych z handlem na targowiskach, którzy alarmują, że nowe obowiązki mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu przez nich działalności. Zdaniem radnych rozszerzenie obowiązku monitorowania przewozu towarów poprzez system SENT nakłada na małych przedsiębiorców dodatkowe formalności, koszty i ryzyko wysokich kar za błędy administracyjne. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się rodzinne firmy, które nie posiadają rozbudowanego zaplecza księgowego czy administracyjnego. W apelu podkreślono, że Nowy Targ od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych na Podhalu, a jarmarki i targowiska są źródłem utrzymania dla wielu rodzin oraz elementem lokalnej tradycji. OSP Łopuszna wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Ziła 131. Nowoczesny pojazd zwiększy możliwości operacyjne jednostki i poprawi komfort pracy strażaków podczas podczas akcji. To nie jedyne wsparcie dla druhów. Dzięki darowiźnie wspólnoty gruntowej w Łopusznej jednostka otrzymała także zestaw medyczny o wartości 7,5 tysiąca złotych, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych. Strażacy zapowiadają dalsze doposażanie nowego auta. Zakup i przekazanie wyposażenia to kolejny krok w rozwoju jednostki oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Po reklamie.
3: Radio Alex. Czas podsumować tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach. Anna Kruszewska. Zapraszam. Przed zajazdem górskim w zakopiańskich Kuźnicach odsłonięto tablicę szlaku polsko-węgierskiego. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt.
4: Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was powitać w tym miejscu, w Kuźnicach, miejscu tam, gdzie od niedawna stoi pomnik kurierów tatrzańskich. Jesteśmy tutaj dlatego, bo dzięki współpracy z Urzędem Miasta Zakopanego i z PTTK stworzyliśmy szlak turystyczny o nazwie Szlak Polsko-Węgierski, który zaczyna się na Orawie, przebiega przez Podhale i skończy się w mieście Szczawnicy. Na tym szlaku szukamy wątków, wydarzeń, ważnych postaci, relacji polsko-węgierskich. A jesteśmy tutaj w Kuźnicach dlatego, bo pomnik kurierów tatrzańskich przypomina wszystkim turystom, ci, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, o tych osobach, o tych ludziach, ci, którzy ryzykując swoje życie w czasie II wojny światowej przybierali z okupowanej Polski meldunki, pieniędzy, ludzie do Budapesztu. Wielu z moich rodaków tutaj też przyjeżdża, ale nie zna tej historii. Dlatego naszym obowiązkiem jest dzisiaj, żeby opowiadać historię tych, ci, którzy ryzykowali swoje życie w okresie II wojny światowej za wolność. Tutaj na tej tablicy informacyjnej wymienieni są dwie osoby. Stanisław Marusarz i Wacław Felczak. Jest mi niezmiernie miło, że jest z nami też wnuczka Stanisława Marusarza i jestem za to bardzo wdzięczny. Ale jeśli pojedziemy na Węgry i zapytamy turystów, ci, którzy też przyjeżdżają z Węgier, oni mogą nie znać tych osób. Mogą nie znać, ponieważ w długich latach okresu komunizmu o kurierach tatrzańskich nie można było mówić. I ich historia była nieopowiedziana. Ale dzisiaj dlatego też odsłonimy tą tablicę, żeby wszyscy ci, którzy przyjeżdżają i z Polski, i z Węgier, i z krajów trzecich, poznali ich historię. Poznali historię Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także był bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. Tu był też silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. A też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Też zdobył sporo znajomych, przyjaciół. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską. I też w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim naszym partnerom, ale przede wszystkim PTTK i miasto Zakopane, że doprowadzili do skutku tego projektu. Zapraszam wszystkich Państwa do przeczytania tych tekstów i zapraszam też do przejścia całej trasy, bo dzięki temu nie tylko możemy poznać teraźniejszość i przeszłość, ale także możemy też znaleźć kierunkowskaz do przyszłości. Dziękuję, że Państwo dzisiaj świętujecie z nami.
3: Mówił dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie. Wraz z konsulem Węgier tablicę odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński. 340 metrów nowej drogi otwartej właśnie w Zakopanem. Zapewne lekarstwem na korki w mieście nie będzie, może jednak nieco rozładować ruch i odciążyć ulicę Chramcówki. Można już jeździć ulicą poprowadzoną od ronda imienia Klimka Bachledy do ulicy Hyców Potok. Ale uwaga, w tej okolicy jest reorganizacja ruchu.
0: Nowa stała organizacja ruchu. Zmienia się główny wyjazd Zakopanego. Jadąc od centrum miasta będzie zmiana pierwszeństwa na ulicy Chramcówki do Samków i potem na kolejnym skrzyżowaniu ulicy do Samków z ulicą Szymony i Hyców Potok będzie również zmiana pierwszeństwa przejazdu, także bardzo serdecznie prosimy uważać na tych skrzyżowaniach.
3: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Koszt inwestycji to 6 400 000 zł. Droga poprowadzona została między innymi na terenie byłej parowozowni. Dzięki niej teren ten zmieni swoje przeznaczenie.
1: Na tą chwilę będzie zajezdnia autobusowa. Były i są w przyszłości plany parkingów zaporowych, natomiast one jeszcze nie są skonkretyzowane. Nie ma tu za dużo miejsca, a komunikacja miejska bardzo w ostatnich latach się w mieście rozwinęła. To powoduje, że potrzebujemy dużo miejsca na autobusy, których mamy już około 12, a planowane są kolejne. Mamy złożony wniosek o dofinansowanie na 3 kolejne nowe autobusy elektryczne oraz na kompleksową przebudowę budynku lokomotywowni, który tutaj jest obok, gdzie będzie nowoczesne zaplecze socjalne dla całej komunikacji miejskiej.
2: Radio Alex ostrzega.
3: Teraz o tym, jak ustrzec się przed oszustwem z kwaterami. Po pierwsze, warto planować swój pobyt wcześniej, nie dokonywać rezerwacji na ostatnią chwilę i sprawdzać zwłaszcza te oferty, które mają podejrzanie niską cenę.
5: Sprawdzajmy, czy istnieje podany adres, ponieważ zdarza się tak, że ogłoszenie dotyczy ulicy bądź adresu, którego nigdy w rzeczywistości nie było lub nie ma. Tutaj pomocne będą narzędzia internetowe umożliwiające lokalizację adresu. Dokładnie sprawdzajmy dane obiektu. Jeżeli działa obiekt legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. Na przykład w Zakopanem, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane, można znaleźć informacje dla turystów w zakładce Baza Noclegowa. Tam klikając tą zakładkę, można sprawdzić adresy legalnie działających noclegów na terenie gminy Miasto Zakopane.
3: Warto również zachować wszelkie maile i dokumenty dotyczące płatności.
5: Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Każda propozycja przelania pieniędzy za pomocą alternatywnych form firm pośredniczących powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Poprośmy o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę. Opór ze strony właściciela w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić u nas podejrzenia, że coś z tą ofertą jest nie w porządku i nie do końca chyba osoba jest uczciwa wobec nas. Zachowajmy całą dokumentację związaną z transakcją, przelewy, e-maile, zarówno te, które wysyłamy, jak i te, które otrzymaliśmy.
3: W zdemaskowaniu oszustów mogą pomóc również kwaterodawcy działający zgodnie z zasadami rynku.
5: Ważna też informacja dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli zauważycie zdjęcia lub inne dane waszego pensjonatu, domku, apartamentu, które zostały wam skradzione i znajdują się z inną ofertą, należy natychmiast zgłosić taką sprawę administratorowi z strony internetowej oraz powiadomić o tym fakcie policjantów.
3: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Ocenia się, że w wakacje pod Tatry przyjeżdżają coraz częściej turyści w wieku od 18 do 30 lat. Jakie warunki powinny spełniać kwatery, które wybiorą goście w tym przedziale wiekowym? Należy pamiętać o trzech zasadach.
6: Atrakcyjność miejsca postrzegana przez to, że one jest faktycznie geograficznie atrakcyjne. Jeden chce iść w dolinę, będzie chciał być w Kościelisku. Drugi chce iść w słynny wąwóz ulicy Krupówki. Będzie chciał być w mieście. Oczywiście sobie trochę tutaj się trochę podśmiewujemy. Ale to jest atrakcyjność, na którą gospodarz ma już niewielki wpływ, bo w jakimś miejscu jest, ale powinien być wiedzieć, w jakim miejscu jest i do jakiej grupy adresuje swoje przesłanie. Drugim elementem w tej triadzie to jest infrastruktura, czyli gość, nawet jak jest ekonomiczny i chce tylko pokój, to chce w tym pokoju mieć może kuchenkę mikrofalową, na pewno czajnik bezprzewodowy, nie chce od niego wychodzić do wspólnej strefy na zewnątrz. No oczywiście zaplecze łazienkowe to jest podstawowa rzecz, o tym nie dyskutujemy, ale chce też mieć duży telewizor, chce mieć internet szybki. Jak mówimy o obiektach o trochę wyższym standardzie i wyższej cenie, no to gość oczekuje w nich jak największej ilości infrastruktury. No oczywiście od basenów, przez choćby jacuzzi, spa, sauny, teraz te nowomodne z widokiem na Giewont, przeszklone.
3: Trzecim elementem jest bezpieczeństwo, szczególnie istotne. W dobie oszustw na kwatery widmo gość powinien otrzymać sprawdzoną informację o miejscu noclegowym.
6: Tutaj warto zadbać o rozpoznawalność w sieci, o numer w mieście, żeby Urząd Miasta potwierdził, że obiekt jest zarejestrowany, o czytelność na mapach największych operatorów internetowych, o oznakowanie, o spójny przekaz. Konsument boi się, że zapłaci za wysoką cenę. Tutaj warto w komunikacji odnosić się, że najniższa, jedyna stawka zawsze w obiekcie. Nie korzystajcie, nasi goście, z pośredników, bo tam zawsze marżę musicie zapłacić.
3: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
0: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
2: Anna Kruszewska. W Zakopanem odbywa się jubileuszowa 10. edycja projektu Krok Naprzód, poświęcona szkoleniu osób niewidomych i słabowidzących w zakresie bowlingu. Projekt gromadzi w tym roku 32 osoby niewidome i słabowidzące oraz 8 przewodników z całej Polski. Głównym celem jest nauka i doskonalenie gry w bowling, ale program wykracza znacznie poza sam sport. Uczestnicy nie tylko trenują technikę gry i przygotowują się do zawodów, ale także biorą udział w zajęciach promujących aktywny styl życia. W programie znalazły się spacery Nordic Walking, gimnastyka poranna oraz joga pomagająca w regeneracji po treningach. Ważnym elementem projektu jest również integracja społeczna. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom poznawanie Podhala i okolic Zakopanego. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku 15-latków na hulajnodze elektrycznej, do którego doszło na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Jak informują mundurowi, ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Razem z nim jechała 15-latka. Oboje nie mieli kasków. Nastolatkowie trafili do nowotarskiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący hulajnogą chłopak miał blisko promil alkoholu w organizmie. Jest wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla zarządu powiatu tatrzańskiego. Podczas ostatniej sesji najpierw zaprezentowano raport o stanie powiatu. Po krótkiej dyskusji radni poparli działania zarządu. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu, co otworzyło drogę do udzielenia absolutorium. Starosta tatrzański Andrzej Skupień podkreślił, że wyłaniający się z raportu obraz powiatu w 2025 roku jest pozytywny, ale nie przesłodzony. Zawsze są bowiem tematy, nad którymi warto jeszcze pracować. Punkt z nielegalnym hazardem w Nowym Targu zlikwidowany przez policję i Krajową Administrację Skarbową. Podczas działań zabezpieczono 8 automatów wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier. W lokalu było też 5 osób uczestniczących w grach, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS. Służby przypominają, że korzystanie z nielegalnych automatów nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem skarbowym. Odpowiedzialność mogą ponosić zarówno organizatorzy takiej działalności, jak i osoby biorące udział w nielegalnych grach. Sprawa nie została jeszcze zakończona. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wyjaśniają wszystkie okoliczności działalności zlikwidowanego punktu.
3: O tym się mówi w regionie.
2: Błoto na drogach, jazda bez uprawnień i wtargnięcia na prywatne tereny. To najczęstsze przewinienia kierowców quadów w powiecie tatrzańskim. Policjanci wraz ze strażnikami gminnymi prowadzą wzmożone kontrole osób poruszających się pojazdami terenowymi. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niszczenia prywatnych działek i terenów zielonych. Podczas działań funkcjonariusze wykorzystają specjalistyczne pojazdy terenowe, nieoznakowane radiowozy oraz drony. Sprawdzają m.in. uprawnienia kierujących, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów oraz miejsca, po których poruszają się quady. Za ponad 266 tysięcy złotych Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem kupiło obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, portret Marii Witkiewiczówny. To wczesna praca artysty wykonana techniką olejną. Przedstawia jego krewną Marię Witkiewiczównę związaną z Zakopanem. Jak podkreśla muzeum, obraz ma dużą wartość historyczną i artystyczną. Stanowi też uzupełnienie jego zbiorów dotyczących Zakopanego i sagi rodu Witkiewiczów. Zakup został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów. Policjanci z Nowego Targu zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 320 gramów marihuany. Jak ustalili śledczy, narkotyk pochodził z nielegalnej uprawy prowadzonej przez mężczyznę. Na posesji znaleziono także 3 krzewy konopi w początkowej fazie wzrostu. 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, ich wytwarzania oraz nielegalnej uprawy konopi. Prokurator zastosował zastosował wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Zmieniamy temat. Ratownicy GOPR ponownie apelują o ostrożność na górskich szlakach. W Pieninach jest ślisko, a chwila nieuwagi może skończyć się kontuzją. Przekonała się o tym 14-letnia turystka, która w rejonie Polany Pieniny poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego. Ratownicy udzielili jej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę bliskich. GOPR przypomina, że przed wyjściem w góry warto zadbać o odpowiednie obuwie z dobrą podeszwą i bieżnikiem. Buty miejskie czy śliskie podeszwy znacząco zwiększają ryzyko upadku i poważnych urazów. Poczta Polska informuje o możliwych utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka drogi zatorem w Poroninie od numeru 7 do 20A. Ze względu na prowadzone prace oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa listonoszom, doręczanie korespondencji i paczek na tym obszarze może być czasowo utrudnione lub całkowicie niemożliwe. Poczta Polska przypomina, że awizowane przesyłki oraz wszystkie usługi pocztowe są dostępne w filii pocztowej w Poroninie. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych utrudnień do czasu zakończenia prac drogowych. W willi Okrza, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Nasza Rzecz, 150 lat od założenia szkoły snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie zobaczymy m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu.
4: Na pewno fenomenem jest jakość tego, co tutaj powstawało. Natomiast chcemy też bardzo mocno zaakcentować ten pierwiastek ludzki, bo gdyby nie ludzie, ich talenty, ich wytrwałość i właśnie ten entuzjazm, wiara w to, że warto, że trzeba, to szkoły by nie było i nie byłoby tej trwałości, tak no półtora wieku historii, nie tradycji. To nie jest przeszłość, to jest cały czas teraźniejszość i przyszłość. I to są ludzie. Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia z, na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami szkoły snycerskiej i szkoły przemysłu drzewnego, że jeżeli wyszło się z takiego miejsca, to to zobowiązuje. I to jest ten niezwykły etos, który ja dostrzegam w tej szkole od samego początku. Różnie się mówiło o tych kolejnych okresach działalności szkoły, austro-węgierskim, później międzywojennym, wiadomo, jak okres austro-węgierski, to Stanisław Witkiewicz senior, który niezwykle utyskiwał, że szkoła nie jest polska i że styl zakopiański to nie styl tyrolski. Ale dzisiaj powinniśmy patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuwirth, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną oboje pracowali tutaj no właśnie nad wychowaniem, nad edukacją ona dziewcząt, on chłopców. To jest niezwykłe. Ja myślę, że to, nie myślę, jestem przekonana, że to wymagało ogromnego hartu ducha i właśnie takiego etosu społecznikowskiego. To była taka praca u podstaw. I ci kolejni dyrektorzy, bez względu, dla mnie bez względu na to, czy to byli Czesi, Węgrzy, czy w końcu Polacy, Byli w tym sensie do siebie podobni i wkładali tu dużo serca, zaangażowania i takiej miłości do tych ludzi i do tego rzemiosła.
5: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
4: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć.
2: Z kuratorką wystawy Katarzyną Ucherą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Całą rozmowę o tej niezwykłej wystawie i historii sztuki znajdziecie na radioalex.com.pl.
3: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie.
6: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Do 30 czerwca, czyli jeszcze ponad tydzień, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku ulicy Nędzy Kubińca w Kościelisku. Od skrzyżowania z ulicą Syverne do skrzyżowania z ulicą Karpielówka. Jedźcie ostrożnie i patrzcie na znaki. Chwila brawury kosztowała 19-letniego kierowcę utratę prawa jazdy. Mieszkaniec powiatu Suskiego na ulicy Świętej Anny w Nowym Targu, tuż przed policyjnym patrolem, celowo wprowadził samochód w poślizg i wykonał tak zwany drift. 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Pierwsza część drugiego Międzynarodowego Forum Górskiego została poświęcona jubileuszowi 200-600-lecia wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie.
8: To ponad 200-letnia historia. Historia zdobywania swojej własności w Tatrach, a później jej obrony. I tutaj mamy taki precedens sytuacji, kiedy część naszego Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się w rękach prywatnych uprawnionych mieszkańców Podtatrza i tam jest prowadzona jednocześnie i ochrona przyrody, i gospodarka leśna. Wszystko to się da pogodzić, więc o tym, jak to się stało, jakie były perypetie tych miejscowości, dzisiaj wysłuchujemy na tej konferencji.
6: Pierwsze spotkanie odbyło się w Witowie. Drugą część forum zaplanowano na drugi dzień października w Kościelisku.
8: Z jesienią spotkamy się, zapraszając na cały kompleks wykładów i uroczystości związanych z pasterstwem, bo mamy rok pasterski ogłoszony w powiecie tatrzańskim, w związku z tym, że ONZ ogłosiło ten rok rokiem pastwisk i pasterzy. Myśmy poszli oczywiście w tą stronę, bo to są nasze korzenie.
6: Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Boisko przy szkole podstawowej numer 4 w Zarytem czeka przebudowa. Dzięki niej uczniowie i mieszkańcy Rabki Zdroju mają zyskać nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewa na 619 tysięcy złotych. Natomiast najdroższa przekracza milion. Jak informuje Urząd Miejski w Rabce Zdroju, wszyscy oferenci zadeklarowali identyczny maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Oznacza to, że o końcowej klasyfikacji ofert w praktyce zdecyduje przede wszystkim cena oraz ewentualna weryfikacja formalna dokumentacji złożonej przez wykonawców.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Przed weekendem otwarto najnowszą wystawę w Willi Okrza w filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Nosi ona tytuł Nasza Rzecz. 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie między innymi właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli Czecha Franciszka Neuzila. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu. Z kuratorką tej wystawy, Katarzyną Ucherą, rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
9: Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami szkoły snycerskiej i szkoły przemysłu drzewnego, że jeżeli wyszło się z takiego miejsca, to to zobowiązuje. I to jest ten niezwykły etos, który ja dostrzegam w tej szkole od samego początku. Różnie się mówiło o tych kolejnych okresach działalności szkoły, austro-węgierskim, później międzywojennym, wiadomo, jak okres austro-węgierski, to Stanisław Witkiewicz senior, który niezwykle utyskiwał, że szkoła nie jest polska i że styl zakopiański to nie styl tyrolski. Ale dzisiaj powinniśmy patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuwirth, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną oboje pracowali tutaj, no właśnie nad wychowaniem, nad edukacją. Ona dziewcząt, on chłopców. I to jest niezwykłe. Ja myślę, że to, nie myślę, jestem przekonana, że to wymagało ogromnego hartu ducha i właśnie takiego etosu społecznikowskiego. To była taka praca u podstaw. I ci kolejni dyrektorzy, bez względu, dla mnie bez względu na to, czy to byli Czesi, Węgrzy, czy w końcu Polacy, byli w tym sensie do siebie podobni i wkładali tu dużo serca, zaangażowania i takiej miłości do tych ludzi i do tego rzemiosła.
0: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
9: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć. Pierwsza wojna, druga wojna. Można powiedzieć, że w Zakopanem obie te wojny nie przyniosły tak dużo takich realnych, materialnych zniszczeń, ale przyniosły ogrom cierpień, prześladowań i też bardzo trudnych decyzji. I przed tymi decyzjami takimi no, etyczno-moralnymi stawali ci ludzie i na naszej wystawie poświęcamy też jedną z sal właśnie tej bardzo trudnej historii wojennej, ale chcemy przypomnieć też tych, którzy no, musieli odpowiedzieć sobie i wszystkim dookoła na pytanie, czy szkoła ma przetrwać, czy ma działać i jakie są możliwości tego działania i gdzie leżą granice kompromisu.
6: Katarzyna Uchera, kurator wystawy Nasza Rzecz, 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: W Babicy pod Wadowicami wydano właśnie pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego. Taki stok ma już Dubaj. Na nartach bez względu na porę roku można również pojeździć na Litwie. Ten pod Wadowicami ma szansę zostać najdłuższym stokiem narciarskim pod Zadaszeniem. Długość trasy to 650 metrów. Nasza reporterka pytała burmistrza Zakopanego, czy w tym mieście mógłby również powstać taki obiekt.
5: To nie jest takie proste, że Zakopane ma działkę 20 hektarów i sobie jutro zacznie budować kryty stok narciarski, bo gdybyśmy mieli takie działki, to pewnie byśmy już na nich mieli zwykłe stoki narciarskie. Natomiast jest to pewnie jakaś melodia przyszłości, żeby nad tym pracować, bo mówi się nie tylko o stokach narciarskich krytych, ale również o trasach biegowych krytych, bo takie instalacje też są na świecie. Na pewno jest to jakaś przyszłość. Uniezależnienie się od warunków pogodowych, tych zewnętrznych, tych klimatycznych, jak tylko jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
6: Teraz w podsumowaniu wiadomości w Radiu Alex progi zwalniające na Chramcówkach. Jak już wiecie z Radia Alex, od środy z powodu otwartej nowej drogi w Zakopanem na ulicach Chramcówki do Samków, Szymono oraz Hyców Potok obowiązuje nowa organizacja ruchu. Niestety, pomimo licznych komunikatów, wielu kierowców przejeżdża ulicą Chramcówki, nie zwracając na to uwagi. W związku z tym postanowiono wprowadzić nowe ograniczenia.
10: Niestety, pomimo licznych komunikatów, wielu kierowców przejeżdża ulicą Chramcówki, nie zwracając uwagi na nową organizację ruchu. Doszło już do jednej kolizji i kilku niebezpiecznych sytuacji. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, Urząd Miasta w Zakopanem zdecydował na zamontowanie progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulicy Chramcówki do Samków. Apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę.
6: Apelował w Radiu Alex Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Przyszły weekend Siwa Polana u wlotu Doliny Chochołowskiej zmieni się w Centrum Plenerowej Zabawy. Odbędzie się tam druga edycja Dni Gminy Kościelisko. W programie dwa dni koncertów, wydarzenia sportowe, atrakcje rodzinne, warsztaty dla dzieci oraz festiwal Street Food Polska. Na scenie wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA czy nasza Basia Giewont. Organizatorzy zapowiadają także widowiskowe pokazy taneczne i bogaty program dla całych rodzin. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
3: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Po reklamie.
5: Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu grupy E piłkarskich mistrzostw świata. Jako pierwsza drużyna w tej grupie zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Niemcy odwróciły losy spotkania po przerwie, bo przypomnijmy, do szatni schodziły przegrywając 0-1. W drugim meczu minionej nocy Ekwador bezbramkowo zremisował z Curacao, a dla reprezentacji Curacao to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mundialu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów planowanych na polskich drogach w czasie tych wakacji. Michał Dobrołowicz ustalał, kiedy w praktyce ruszy rozbudowa.
6: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą.
5: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej u naszych wschodnich sąsiadów podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na szczątki?
7: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
8: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
7: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
8: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
7: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają.

0: tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
2: Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Po reklamie.
10: Radio Alex.

0: wyprzedaży rocznika w salonie Jack nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, nowy targ, ulica Krakowska 3. asmbgroup.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
7: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Ukraiński przywódca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę. A Karol Nawrocki wczoraj w śląskiej Grabówce uzasadniał swoją piątkową decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
9: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat. A przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 45 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna.
8: Polacy wiedzą, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tak mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA. 3 miesiące spędzi w areszcie obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. 36-letni Elnur A. wczoraj nie przyznał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Według policji mężczyzna raczej działał sam. Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek rano. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrzypiecki, który krytykował rosyjskie władze.
10: Radio.

0: Reklama.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na Placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
5: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty

0: Gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
6: Intensywne burze nad Polską. Pracowitą noc mieli strażacy. Sytuację pogodową śledzi Kacper Wróblewski. Kacprze, gdzie zagrzmiało najmocniej?
7: Najsilniejsza burza przeszła przez południowo-zachodnią część kraju. Nawałnica nie ominęła m.in. Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej, co powodowało punktowe zalania. Strażacy odnotowali w południowo-zachodniej Polsce kilkaset interwencji, głównie wyjeżdżając do połamanych gałęzi drzew i lokalnych podtopień. W tej chwili silna burza przechodzi przez Małopolskę i centrum kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami, które obowiązują na terenie niemal całej Polski. Spokojniej będzie dziś jedynie na północy.
6: Do Szwajcarii dotarł amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Tam dziś mają się odbyć rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jedną z głównych kwestii negocjacji ma być irański program nuklearny. Program został zniszczony, ale staramy się odebrać im wszelkie atuty, które mogliby wykorzystać do jego odbudowy, gdyby nie przestrzegali postanowień porozumienia. To właśnie stanowi pierwszy etap negocjacji, mówił amerykański wiceprezydent. Darth Vader, Luke Skywalker i Mandalorianin i wiele innych postaci, z którymi można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać lub stoczyć walkę na miecze świetlne. Przed nami ostatni dzień festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Strefę Gwiezdnych Wojen odwiedził Benjamin Kubiak-Piłat.
8: To jest pojazd z piątego epizodu, to jest Snowspeeder, statek rebeliantów, którzy bronili bazę Ho. To jest pojazd wykonany w skali 1:1. No, starałem się jak najwierniej odwzorować.
9: To jest jeden z tych statków, które możemy kojarzyć z jakimi latał na przykład Luke Skywalker?
8: Dokładnie tak.
6: Mówił Mateusz Pastuszak, jeden z wystawców w strefie Gwiezdnych Wojen na Pyrkonie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio A.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Po reklamie.
5: Prawie 900 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.
6: Interwencje to dotyczą głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi wskutek silnego wiatru, które tarasują szlaki komunikacyjne, drogi, chodniki. Jak również nasze interwencje dotyczyły zabezpieczenia bądź wypompowywania wody zalanych posesji, terenów.
5: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W niemal całej Polsce obowiązują pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. We wszystkich regionach aktualne są także alerty przed upałami. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki, przypominamy, odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Taka decyzja zapadła po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA. Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę sprawę komentują polscy politycy?
7: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podkreśla, że ukraińskim władzom zabrakło refleksji dotyczącej powodu, dla którego Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order. Jak mówił polityk prawicy, prezydent podjął odpowiednią decyzję.
8: Nie godzi się, żeby prezydent państwa, który otrzymał tak wielką pomoc od Polski, wskazywał, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo sugerując o tym, że takie czy inne decyzje podjęte przez Polaków są niewłaściwe.
7: Warto podkreślić, że w przyszłym tygodniu w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. Czy Zełenski pojawi się w Gdańsku?
9: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
7: Komentuje Andrzej Szejna z Lewicy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy

0: Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio A.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Dolny Śląsk, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach strażacy interweniowali najczęściej w ostatnich godzinach w związku z burzową aurą. W Wielkopolsce doszło do podtopień.
8: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Działania w tym powiecie koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
7: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Fala upałów w Europie. W 8 miastach Włoch, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Alarm pogodowy także w 1/3 regionów Francji, informuje Marek Gładysz.
9: Darmowe wentylatory rozdawane są ubogim paryżanom, którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład na poddaszach kamienic. Rząd zalecił prefektom regionów, w których ogłoszony został alarm pogodowy najwyższego stopnia, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w czasie ulicznych koncertów zaplanowanych dzisiaj w ramach Święta Muzyki. Synoptycy ostrzegają, że po południu alarm pogodowy najwyższego stopnia może zostać ogłoszony w większości regionów kraju. Temperatura może zacząć przekraczać w wielu miastach 40 stopni Celsjusza w cieniu.
7: Leniwe wygrzewanie się w słońcu, a może zwiedzanie kolejnych zabytków. Każdy ma swój sposób na udany urlop.
10: Ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze, cały czas tylko wędrujemy, oglądamy.
11: Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
12: A co pani robi nad morzem, jak jest brzydka pogoda?
10: Jak jeżdżę, to zawsze jest tak, że trafia mi się, że jest cały czas ładna pogoda. A jak nie ma pogody, to gdzieś pójdziemy do kawiarni posiedzieć.
7: Usłyszała Magdalena Greinert. Wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy nie, życzymy pięknej pogody.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.

0: 164.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Aflex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kalambury. Przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: 면.
1: 라디오 앞.

0: pijama.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
13: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
14: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Po reklamie.
19: Muzyka wybrana dla Ciebie.
20: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
10: To niedziela, 21 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
11: Policyjny śmigłowiec, drony i kłady w akcji. Około 300 policjantów wciąż szuka 49-latka podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z nich się nie potwierdził, przekazał rzecznik świętokrzyskiej policji młodszy inspektor Kamil Tokarski. Poszukiwany to były policjant Dariusz Równicki. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie.
12: Myślę, że go znajdą prędzej czy później.
13: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
12: Dużo, każdy słyszał o tym. Widziałem, przejeżdżałem tam obok tego miejsca i widziałem, jak to wszystko tam jest obstawione, że...
13: Dużo policji?
12: Bardzo dużo, no. Każde skrzyżowanie było obstawione tam po drodze, na tych drogach dojazdowych.
13: Do pana samochodu też zaglądali policjanci, sprawdzali, pytali?
12: Świecili tylko latarkami, pojechaliśmy dalej.
14: Jest bardzo dużo policji.
13: Jest opublikowane zdjęcie.
12: To dopiero dodane było to zdjęcie, więc teraz, przed chwilą jak...
13: Zwraca pan uwagę na to, kogo pan mija na ulicy?
12: Zwracamy, no ale no... Ciężko doszedł.
11: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. 4 osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła serię ataków na obwody Połtawski, Dniepropietrowski i Charkowski na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. Astronomiczne lato. Jednocześnie to najdłuższy dzień w roku. Lato przychodzi do nas z przytupem. Niemal w całej Polsce aktualne są ostrzeżenia przed burzami i upałem.
15: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów ani temperatury w poszczególnych dniach. Cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie.
11: Prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW.
10: To niedziela, oficjalny, wyczekiwany start astronomicznego lata, ale bez pośpiechu, ciepłe. Najdłuższe popołudnie w roku przed nami. Spędźmy je wspólnie. Ewelina Kroczek, zapraszam. Dzień dobry.

0: to niedzielne popołudnie, weekend wciąż trwa, a słońce daje nam dziś maksymalną dawkę energii. Przed nami najdłuższe popołudnie w roku i oficjalny start astronomicznego lata, które rozpoczęło się dokładnie o 10:26. A jeśli w to piękne, słoneczne popołudnie planujecie relaks, no to spójrzcie na naszą tenisistkę Maję Chwalińską, która na zasłużony wypoczynek zabrała między innymi krzyżówki. A wiecie, jak to jest, gdy znane osoby coś robią, od razu wyznaczają trendy. To co? Krótki spacer z krzyżówką pod pachą? Przyznacie sami, to całkiem niezły pomysł. My za kilka chwil wracamy do muzyki i mamy dla Was fantastyczne przeboje. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 33

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
7: Radio Alex.

0: To 21 dzień czerwca. Kalendarz przypomina, że to Światowy Dzień Muzyki, więc mam dla Was kilka genialnych ciekawostek. Słuchajcie, udowodniono, że bicie naszego serca potrafi dostosować się do rytmu piosenki, której akurat słuchamy. Mało tego, muzyka uwalnia w mózgu dopaminę, czyli ten sam hormon szczęścia, który pojawia się, gdy jemy na przykład ulubioną czekoladę. I na przykład ulubiony utwór z dzieciństwa potrafi poprawić pamięć u osób starszych. Dźwięki to czysta magia, prawda? Warto się wsłuchać, pozostać blisko naszego radia. Za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na Placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: To 21 dzień czerwca, mamy niedzielę, jest 14. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Komisja Europejska uspokaja w sprawie cukru z Ukrainy. Zapewnia, że import tego produktu nie jest zagrożeniem ani dla unijnego rynku, ani dla rolników z Polski. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
2: W najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania ENA. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Skory.
4: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
5: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
4: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
1: Niedzielne gorące popołudnie w tej godzinie sprawdzimy, dlaczego posiadanie własnej wyspy może oznaczać, że stoicie na niej zupełnie sami, oraz przyjrzymy się kulinariom, które wybitnie nie wszystkim smakują. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: fantastycznych dźwięków będziemy powracać, a tymczasem słów kilka na temat ciekawych miejsc, które można posiadać na własność. Na przykład wyspa w Chorwacji wcale nie wymaga wygranej w lotto. Na Adriatyku wystawiono na sprzedaż kawałek lądu w cenie dużego apartamentu w Warszawie na przykład. Brzmi kusząco, prawda? No, niestety jest haczyk. Przy złej pogodzie dopłynięcie tam graniczy z cudem, a na samej wyspie nie wolno wybudować absolutnie niczego. To chyba propozycja dla tych, którzy chcą zapłacić wyłącznie za prestiż. W tym miejscu można postawić tylko siebie. Za chwilę zagramy coś, co ma w sobie o wiele więcej przestrzeni niż ta bezludna wyspa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i oskotki, a najmłodsi

0: zmęczenie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Polskie kulinaria pod lupą. Internauci z kraju i z zagranicy wybrali najgorsze polskie potrawy w rankingu Taste Atlas. Kto wygrał ten niezbyt chlubny plebiscyt? Sprawdzamy. Pierwsze miejsce to śląski rzymlok, drugie czernina, czyli zupa z kaczej krwi, a podium zamyka zwykła kiełbasa parówkowa. W top 10 znalazły się też wodzionka, moczka czy sałatka z kukurydzy. A u was co dzisiaj na niedzielny obiad? Tradycyjny rosół schabowy, a może pierogi? A może to już pora na kawę i deser? My za chwilę będziemy mieć dla was propozycje z naszego radiowego menu. Częstujcie się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak! Wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
1: Radio Ale.

0: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën. Po reklamie.
7: 21 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy niedzielę, jest 15. Zapraszamy Was na wiadomości.
8: Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiamy w sytuacji wyraźnego pogorszenia polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego odesłał go. Zrobili to także byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kacper Wróblewski, witamy. Kacprze, rozmawiałeś z politykami.
9: Tak.
8: Czy według nich Wołodymyr Zełenski pojawi się w Trójmieście na konferencji o odbudowie?
9: Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią mi, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok, usłyszałem od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
10: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
9: Jedna konferencja niczego nie zmienia, podkreśla z kolei Mirosława Stachowiak jak Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
9: Dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w czwartek w Gdańsku.
8: Cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, pozostaje zamknięta dla statków aż do odwołania. To odpowiedź Iranu na izraelskie ataki w Libanie, podaje agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Sytuacja w cieśninie może mieć kluczowy wpływ na negocjacje na linii Waszyngton-Teheran. Te dziś ruszają w Szwajcarii. Stawką jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych.
7: To bardzo nasłonecznione popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, jak cyfrowe statystyki odbierają nam realne życie i czy genialny Michael Jackson zdołał pobić kolejny wielki rekord wszechczasów. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
12: Radio Aleks.

0: to niedzielne popołudnie, a ja mam dla was liczby, które dają do myślenia przy tej niedzielnej kawie. Statystycy policzyli, że przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat swojego życia, ponad ćwierć wieku w sieci. Nasz czas online rośnie w zastraszającym tempie i jasne, przecież każdy z nas tylko na chwilkę sprawdza wiadomości, ogląda filmiki czy słucha muzyki, ale te minuty zbijają się w lata i nagle uświadamiamy sobie, że 1/3 życia spędzimy wpatrzeni w świecący ekran. Dbajcie o balans w to letnie popołudnie i nie tylko. Dziś łapcie jak najwięcej pięknych chwil całkowicie offline, na żywo. Tego wam życzymy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Szkole Biznesu. Naszy

0: się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Pitny Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.

0: Niedziela to idealna pora, żeby wybrać się do kina albo nadrobić filmowe zaległości, a w świecie filmu król jest tylko jeden. Jeśli zastanawialiście się, czy fenomen Michaela Jacksona wciąż działa, to mam dla was jednoznaczną odpowiedź. Kinowy hit Michael idzie jak burza. W 8 tygodni od premiery zgarnął ponad 932 miliony dolarów, stając się najbardziej dochodowym muzycznym filmem biograficznym w historii. Cel twórców jest teraz prosty – pobić absolutny rekord wszechczasów dla wszystkich biografii. Jeśli będziecie mieć okazję, może warto ponownie, tym razem w kinie, tym razem przed ekranem, spotkać się z jego twórczością. Muzycznie u nas także interesująco. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.

0: 1-800-660-4.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Weekend trwa i najdłuższy dzień w roku trwa, a natura serwuje nam mnóstwo ciekawych informacji. O tym w tej godzinie tylko przyjemne tematy. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: niedzielne popołudnie szukamy idealnej równowagi, a okazja jest wyjątkowa, bo dziś właśnie 21 czerwca mamy prawdziwą kumulację świąt. Z jednej strony dzień deskorolki, a z drugiej międzynarodowy dzień jogi. Co je łączy? Oczywiście łapanie balansu. Możecie więc odkurzyć stary sprzęt z piwnicy i szaleć na czterech kółkach, albo rozłożyć matę i relaksować się w pozycji leżącej, którą ja osobiście opanowałam do perfekcji. No, nieważne, który styl wybierzecie w drodze powrotnej z weekendu, pamiętajcie o koncentracji. Złapcie dziś trochę pionu, złapcie głęboki oddech i po prostu ruszajcie bezpiecznie przed siebie. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas w trasie i za kilka chwil wracamy do muzyki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 000 zł.

0: klimatu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Kalambury, przegrany robi obiad.
7: Mama pokazuje zimę?
8: Albo stoi przy lodówce.
6: Dobra, to jeszcze raz.
7: Dom?
8: Ciepło.
6: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays, dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Po reklamie.
14: Radio Alex.

0: Wracamy jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni. 21 dzień czerwca to Światowy Dzień Żyrafy. A to zwierzaki pełne niespodzianek. Wiedzieliście, że ich piękne cętki są jak ludzkie linie papilarne? Nie ma dwóch takich samych na świecie. Mało tego, żyrafy to mistrzynie ekspresowych drzemek na stojąco, a w ciągu całej doby śpią łącznie zaledwie od kilkunastu minut do maksymalnie 4 godzin. Żeby napędzić tak wielkie ciało, natura dała im potężne 11-kilogramowe serce wielkości arbuza. Niesamowite, prawda? A my za przykładem żyraf to może wyciągnijmy szyję po dobre humory, no i patrzmy na wszystko z góry, obserwujmy, delektujmy się, no i rozpocznijmy to lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.

0: Śląska 164.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Po reklamie.
14: Muzyka wybrana dla Ciebie.
15: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
1: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: To już późne niedzielne popołudnie, a jednak słońce w ogóle nie myśli o zachodzie. Mamy mnóstwo czasu do zagospodarowania. W końcu przed nami najkrótsza noc w roku. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Alex.

0: niedzielne późne popołudnie. Mundial trwa w najlepszej, pewnie wielu z was obejrzy dziś kolejny mecz. Jeśli jednak nie lubicie spoilerów, to szybko idźcie zaparzyć sobie kolejną kawę, tylko nie słuchajcie przez chwilę, bo my wiemy, kto wygra. To znaczy superkomputer właśnie ogłosił, jak to wszystko się skończy. Maszyna rozegrała turniej aż 1000 razy, uwzględniając kontuzję, pogodę, a nawet formę zawodników. No i wyobraźcie sobie, że ten algorytm już wie, jak zagra Messi, kiedy sam Messi tego jeszcze na przykład nie wie. No i kto zdobędzie puchar. Według obliczeń mistrzem zostanie Hiszpania, drugie miejsce zajmie Anglia, a trzecie Francja. Mam nadzieję, że technologia nie popsuła wam całej zabawy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
1: Radio A.

0: to niedzielne późne popołudnie, ale fakt, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia, zmienia absolutnie wszystko. To czas światła, ognia, potężnej energii. Wcale nie musimy jeszcze żegnać się z weekendem, bo słońce zajdzie dziś wyjątkowo późno. Przed nami wciąż solidna dawka jasnego, ciepłego dnia do wykorzystania. Nie spieszcie się więc z powrotem do domowych obowiązków. Macie czas na relaks. A za dzisiejsze wspólne popołudnie dziękuję Ewelinie Kroczek. Mówię do usłyszenia, do jutra. Zostańcie z nami, z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
3: Time to level up!

0: produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Po reklamie.

0: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
1: Ostatnio też tak mówiłaś.
2: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
0: Dobra, pokazuję.
2: Słońce?
1: Dom?
2: Ciepło?
0: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.
10: Radio.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Alex.
9: Let me see Dan.

0: Skoda.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Po reklamie.

0: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, teksty

sit together on the sofa with the music way down low.